0: Radio Kiss. Kiss.
1: To nejlepší od 90. let.
0: Non-stop.
2: Dámy tu mano! I venga conmigo!